Nasz gest dankuj je Anastasia Kostner, docentor jel bal. L'bal je la rožneda až kunduda dlana. Každa se avedit Martha Graham, na balerina i koreografa dl'Amerika, ka avivu dal 1994 in kingal 1991. L'bal je n šie plukamen moviment dl'korp. L'je na forma de spresion ka našen saulte našte dite, den post kene kunas nia paroles ka kunas les adurvong dieper dieper kommunike, o la paroles ka je dija te kaj moment. L'bal rajona kundut l'korp i potrajmatter emotions, kontenutsch, kunte storias. Daujing al-bal je la paladina protagonista de kesta transmission. N'post u la kelvang presenta, cha la pro. U la consent emotions i u la kelnaj un dialog d'antur kika presenta i kika jöt l'public. T'la prima pert la transmission ti chalongs plavisa a la paladina. It la seconda pert rujnongs kung la ballerina i choreografa Anastasia Kostner de si passion, d'l'bal. Voskutaj su, sung paladina kung Anastasia Kostner. Al Mikrofon je Nadia Rungach.